0: odebrać telefonu, zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, a z tej strony Chorzowianka. Przed nami godzina pełna śląskich melodii, wspomnień i muzycznych spotkań z artystami, którzy od lat śpiewają prosto z serca. Zapraszam do naszej muzycznej kawiarenki, kaj zawsze czeka na Państwa dobra muzyka i ciepłe słowo. Ja dziś trochę inaczej poprowadza ta audycja, trochę inaczej się zwie ta audycja. Były śpiewki z naszego placu, a teraz będzie kawiarynka Chorzowianki ze śpiewkami śląskimi, polskimi, no i wybranymi przez wszystkich słuchaczy. Życzenia oczywiście będą też spełniane, jak takie będą miały być. A teraz witam bardzo serdecznie całą ekipę naszego Radia Larmo, wszystkich bez wyjątku słuchaczy w kraju, poza granicami kraju, z wszystkich portali społecznościowych zaprzyjaźnionych z naszym Radiem Larmo. Witam i zapraszam na godzinną audycję ze śpiewkami śląskimi, a potem 2 godziny szlagierów niemieckich od godziny 20 do 22. Szlagiery niemieckie jak zawsze w środy to bywa. Chorupką życzę szybkiego powrotu do zdrowia osobom samotnym, bratniej duszy, a nom fajnego muzycznego wieczoru. Kupa szpasu, no i teraz fajnie, wygodnie się siednijcie, zróbcie się albo kawy, albo herbaty, albo jeszcze co innego i posłuchajcie melodii, piosenek, jakie przygotowane są na dzisiejszy wieczór. A rozpoczniemy od tego trochę młodszego ja. Od tych trochę młodszych wykonawców, takich jak Cordero i Sax, a piosenka nosi tytuł Monika, duet Bojan, to już jest ja, to już są wykonawcy od lat, którzy są na śląskiej liście przebojów muzycznej. Mirosław Sołtysek, znany i lubiany i wesołe trio. A więc zaczynamy.

Линия картка с календаря моя виси, и на этой картке пише, что есть липец 22-го, środa, roku 2026. Imieniny obchodzą dziś Magdalena, Lena, Milena i jeszcze wielu, wielu innych. O rocznicach, jubileuszach, urodzinach nie jest nam nic wiadome. Ale mamy nadzieję, że wszystkim tym, co dziś obchodzą jakieś swoje święto, obojętnie jakie to jest, najserdeczniejsze życzenia składamy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Łask Bożych obfitości, no i tradycyjne 100 lat. Wszystkiego najlepszego. A życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy i dedykacja muzyczna wyśpiewa Avista. Wszystkiego najlepszego. 100 lat!

Ja, na Śląsku są znane i też bardzo lubiane i popularne festyny, biesiady, koncerty plenerowe, na których się spotykają setki, tysiące ludzi, aby posłuchać muzyki, pobawić się, potańcować i miło spędzić czas. My posłuchamy muzyki w eterze, a będzie to The Silvers, Od dziś moje serce należy do ciebie, Golden Mix, Kto się lubi, kto się czubi, ten się lubi i Wesoły Masoż, Rodzynek. To są piosenki, jakie przygotowane mam na teraz, a jeszcze do łoża Jacka Szyłkowskiego Tańczymy. Bo przecież muzyka jest po to, by też potańcować.

0: Ja, kochani, śląski humor to też jest zawsze ważną częścią regionalnej kultury. A kabaret Rak przez dziesięciolecia bawił publiczność charakterystycznym śląskim dowcipem. I to właśnie teraz kabaret Rak zaśpiewał Gist och Gist, kabaret Derkacz, Lauba w czeladzi, a bajery zaśpiewają Maria. I te piosenki przygotowane są, zaproszą do słuchania, witam niewitanych, a witam was, chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen.
1: Ludzie!

No a teraz na konzoli pozdrowień witam urlopowiczów. Ja, Zbyszek Alemba, Ruda Śląska. Witam cię, Zbyszku, bardzo serdecznie z wszystkimi tymi, co tam razem z tobą ten urlop spędzają. A czego wam życzę? Życzę wam dużo, dużo, dużo słonka. Bo Zbyszek pisze: dobry wieczór szefowo. Po całym dniu trzeba zaszaltrować radyjko i posłuchać tych fajnych piosenek, bo jak wiesz, pogoda nie sprzyja. Wow! Pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ-i, szefa, sztabu i tych, co są na urlopach. Ja cierpią tak jak my, bo lepiej byłoby zostać na działce. Ale super, że jesteś i nam przygrywasz. A jak macie ochotę na super rybki, zaprasza do Władysławowa. Dzięki. Tak pisze Zbyszek Halemba, Ruda Śląska. Ja, Zbyszku, z tą pogodą to tak różnie bywa. Raz jest za gorąco, drugi raz jest za zimno, trzeci raz jest za mokro i tak nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Pecha, żeście mieli z tą pogodą. Ja mam nadzieję, że będzie lepiej. Zawsze trzeba mieć ta nadzieja, że będzie. Jutro będzie lepiej, się powiedz. Ja. A żeby wam trochę umilić ten czas, to wybrałam piosenki Kafliki, Leżing, Smażing, Plażing, Trojoki, a jo se jada i Klaudia Chwołka, Słonko i jo. A po tych śpiewkach wpis od naszej Ewy Figlarki. Ja, ale to za chwilkę. Zbyszku, jeszcze raz serdeczne dzięki. Fajnie, żeście są, że słuchacie. No ja, bo co też robić, nie? Jak deszcz jest i mokro, i zimno. No właśnie. To nie ma to jak włączyć radio, posłuchać, w kołdra się otulić i mieć fajny wieczór. Powiem do następnego, Zbyszku, do zaś.

No i jeszcze mam tu na konsoli pozdrowień wpis od naszej Ewy Figlarki, którą bardzo serdecznie witam. Pozdrowienia przesyłam do Ewy, do jej męża Marka, życząc też fajnego, miłego wieczoru z nami, z Radiem Larmu. Ewa pisze tak: witaj Gabi za sterami radia. Pozdrawiam Ciebie i Darka, całą załogę radia oraz wszystkich słuchaczy. Radosnego wieczoru i szalonego humoru życzę. Gabi, a teraz ja poproszę piosenkę Twego wyboru. Ja dobrze, Ewa, dobrze. Tym razem dam Ci wybrać sama, ale wiesz co? No, ciekawe, czy Ci się to spodoba, Ewa. Pomyślałam sobie, a może masz zbuja i zbójnickie, ha, ha, ha, dziękuję i do zaś. Trzy kusiole lecą dla wszystkich na radyjku, ale ty, Gabi, dostaniesz jeden i trzy znaki zapytania. Kusiola, jak spełnisz mą prośbę, ha, ha, zmykam, bo się boję, ha, ha. No ja, nie ma się czego bać, Ewa, ani tu kija nie mam, ani niczego innego, a więc nie ma strachu, nie będzie tak źle. A co? No pewnie, pozdrawiam wszystkich, jak się należy, wszystkich wymienionych we wpisie, a za pozdrowienia do Darka i do mnie i do całej ekipy naszego radia pięknie Ci dziękuję. Piosenki. Wybrałach Ewa. A co? No to Ci powiem. Baciary, Góraleczka, Kuzyn Mix, Zakochany Góral i jako bonusik, to wiesz co, Frele Blue, Nie mam co oblec. To są piosenki do wpisu Ewy Figlarki. Ja kochani, i to są też ostatnie piosenki na tej części śląskich śpiewek, śpiewki z naszego placu. Ja. To są te, a za chwila niemieckie szlagiery. I tak też wszystkim tym, co brali udział, pięknie dziękuję. No i zapraszam na drugą część mojej dzisiejszej wieczornej audycji, która potrwa do 22. Za chwila, za moment niemieckie szlagiery, a teraz już baciary i góraleczka.

Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Mainacagen. Witam wszystkich, bez wyjątku, słuchaczy Radia Larmo na audycji środowej szlagierów niemieckich. Zapraszam i życzę fajnego wieczoru, dobrego odbioru, no i super humoru. A jak wiecie, na tej audycji grą wyłącznie śpiewki niemieckie, no i trochę informacji o wykonawcach albo o tych piosenkach tu mam przygotowane. Tak też dziś to będzie poprowadzone ta audycja. Zapraszam, jak ktoś ma ochota coś napisać na konsoli pozdrowień, to serdecznie zapraszam. Chcielibyście coś usłyszeć z niemieckich szlagierów, czego nie mam na playliście, to wystarczy, że napiszecie tytuł piosenki, wykonawcę, a ja zobaczę, co się znajdzie w moich zbiorach czy w naszych zbiorach. Życzę teraz dobrego odbioru i miłego wieczoru. A przywitam się jeszcze z tymi, co nie rozumią tej śląskiej gotki. Ein schönen guten Abend, sag ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Es gibt viel Interessantes. Ja. A rozpoczniemy od Eileen Vega. W utworze Im Herz bleibt nur die Liebe, w sercu pozostaje tylko miłość. Eileen Vega prezentuje serdeczną popową piosenkę, która trafia prosto do serca. Utwór ten opowiada o jednej z tych wyjątkowych chwil, gdy jedno spojrzenie wystarczy, by wszystko zmienić. Cicho, szczerze i z głęboką głębią. W ciepłych, sugestywnych obrazach Eileen Vega opisuje miłość, która przekracza czas i przestrzeń. Miłość, która trwa, gdy szaleją burze. Która trwa, gdy wszystko inne blednie. I która lśni nawet o świcie. Z każdym wersem rozwija się historia pełna intymności, zaufania i bezpieczeństwa. Hymn na cześć autentycznych emocji. Refren Tylko miłość pozostaje w sercu staje się emocjonalnym motywem przewodnim utworu, mocnym, chwytliwym i ponadczasowym. Reprezentuje nadzieję, stałość i pewność, że prawdziwa miłość przetrwa wszystkie wzloty i upadki. Eileen Vega, Im Herz bleibt nur die Liebe. A dołącza Anna Maria Zimmermann i Eine Million Rote Rosen.

Santa Monica i ty. Czysta magia wyspy, pełen słońca, błękitnego morza i gorących serc. Białe łodzie, fantastyczny krajobraz, dobra muzyka i piękne przeciwieństwo i oczywiście nie powinno zabraknąć odpowiedniego napoju. Gin Wildberry. Dieter Dorning. Mówi i marzy o tym, podobnie jak w poprzednim, bardzo udanym letnim singlu Gin Wildberry Lips. Jego nowe wydawnictwo wpisuje się obecnie w trend prezentowania znajomych w nowej odsłonie i jedno jest pewne, melomani pokochają ten remix. Tak samo jak oryginał z 2013 roku, a swoją adaptacją Uwe Alternrit nadał piosence nowy, aktualny, bardzo modny wygląd i rytmicznie sprawia, że chcesz więcej na imprezę. Dieter Dornig ponownie zwraca uwagę na swoją wszechstronność. Nie lubi być zaszufladkowany, co pokazał już we wszystkich swoich poprzednich wydawnictwach z ostatnich kilku lat. A więc Dieter Dornig, Santa Monica und Du i druga piosenka w wykonaniu tego piosenkarza Gin Wildberry Lippen. Te piosenki już są przygotowane, a ja zapraszam do słuchania.

Z początkiem tego roku 2026 powraca Sylwia Stern z nowym, dynamicznym singlem. Stanowi wyraźny muzyczny wykrzyknik. Nowy utwór jest taneczny, emocjonalny i pełen pozytywnej energii. To dokładnie ten miks, jakiego potrzeba, by rozpalić parkiety i poruszać serca. Utwór łączy w sobie nowoczesne popowe brzmienia z autentycznymi emocjami i chwytliwą melodią. Sylwia Stern po raz kolejny udowadnia, że potrafi ucieleśniać emocje, emanując jednocześnie radością życia. Czy to w radiu, na parkiecie, czy w ulubionej chwili, ta piosenka zaprasza do wspólnego śpiewania, tańca i przeżywania emocji. Co szczególnie ważne, utwór został napisany przez samą artystkę. Z autentycznymi słowami i wielką pasją Sylwia Stern opowiada historię, która buduje intymność i budzi zaufanie. To właśnie ta szczerość sprawia, że piosenka jest tak potężna i ma wyjątkową głębię. Ja, Sylwia Stern, wer ist dieser Mann? Kim jest ten mężczyzna? I druga piosenka w wykonaniu Sylwii Stern to Sommerliebe, Strand und Meer. Letnia miłość, plaża i morze. Zapraszam do słuchania, życzę fajnego, miłego wieczoru i dobrego odbioru.

Ukryty klejnot, nieodkryty przez 23 lata, a w końcu został odkryty w świecie niemieckiej muzyki pop. Katalizatorem jest najnowszy film Juliana Rathmeyera Sehnsucht in Sangerhausen. Tęsknota w Sangerhausen. Ta tragikomedia łącząca elementy komentarza społecznego i romansu rozgrywa się w małym miasteczku Sangerhausen w Saksonii-Anhalt. Tutaj krzyżują się drogi kelnerki w tej roli Klara Schwimming i influencerki, która uciekła z Iranu, a w tej roli Marel Kekshavar. Oboje szukają wyjścia z zamkniętego życia. Ta poetycko-żartobliwa mozaika filmowa porusza również aktualne problemy społeczne. Sehnsucht in Sangerhausen zdobył wielką nagrodę jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym na wyspie Hainan w 2025 roku. Producent filmowy Kirill Krasowski otrzymał nagrodę producentów na Festiwalu Filmowym w Hamburgu. Premiera filmu odbyła się 27 listopada 2025 roku, a w kinach w całym kraju będzie on wyświetlany w tym roku 2026. A głównym motywem muzycznym filmu jest właśnie Die schönsten Rosen blühen in Sangerhausen. Jest lekka i beztroska piosenka popowa w wykonaniu Bianki Graf. Piosenka wita widza już na początku filmu, a następnie pojawia się w różnych scenach, na przykład przy kasie, w supermarkecie, w urokliwej scenerii i tak dalej, aż do napisów końcowych. A my na początku. Die schönsten Rosen blühen in Sangerhausen. Bianca Graf.

Ja tego wykonawcy, którego za chwileczkę usłyszycie, o nimże już dziś wspominała Dieter Dornick. I w jego wykonaniu posłuchamy teraz dwóch kolejnych piosenek: Wellen, Wind und Meer, czyli fale, wiatr i więcej, a potem Steig ein in mein Leben. Wsiądź do mojego życia, wejdź w moje życie. Tak mniej więcej brzmiałby tytuł po polsku. Steig ein in mein Leben, Dieter Dornick. Piosenki już przygotowane są. No więc wystarczy zaprosić do słuchania.

Ja, za chwileczkę usłyszymy piosenki wykonawców, których już miałach dziś na playliście i o których już coś, niecoś powiedziałam. A teraz posłuchamy piosenek Träume haben Flügel, Bianca Graf. Marzenia mają skrzydła, Sylwia Stern i Mario Maxim. Ich brauche mehr von dir, potrzebuję więcej od ciebie. I dołącza jeszcze piosenka od Ramona Martinez, Erzähl mir schöne Lügen, opowiedz mi piękne kłamstwa. A więc serdecznie zapraszam do słuchania. Piosenki przygotowane są, a więc posłuchajmy.

Ja i kolejne piosenki, jakie mam przygotowane, to są piosenki, które dotarły do nas w ubiegłym miesiącu, czyli w czerwcu, przez wytwórnia MPN. A są to nowości od Moniki Martin, Glaubst du an Liebe, Wierzysz w miłość, Frank Galan, Baila, Baila mi i Vincent Gruss, Amore mit mio. Te piosenki to nowości z czerwca 2026. My je teraz posłuchamy, a potem jeszcze nowości z tego miesiąca. Ja, ale to za chwileczkę.

Ja, kochani, zapowiedziałam 3 piosenki, posłuchaliśmy jednej, ale teraz poczytam, co napisała Ola z Prudnika na konsoli pozdrowień i potem polecam kolejne 2 piosenki, które już były zapowiedziane. Dobry wieczór, Olu, witam Ciebie, witam też Twoich bliskich, fajnego, spokojnego jeszcze wieczoru życzę przy muzyce płynącej z naszego Radia Larmo. Ola pisze, dobry wieczór, cześć Gabi, cześć Ola. Pięknego wieczoru dla całej radiowej ekipy. Ciepłe uściski i pozdrowienia lecą prosto do rąk naszej niezawodnej prezenterki. Cudownego wieczoru życzę także Joli, Bożence i Darkowi. Pozdrowienia również dla wszystkich słuchaczy. I Ola dołączyła serduszka, które wysyłam dla wszystkich. Ja, Ola, ja Tobie bardzo dziękuję za wpis. Fajnie, żeś jest. Cieszy mnie to ogromnie. Pozdrowiam wymienionych. A za pozdrowienia do mnie, do Darka, do ekipy radia. Dzięki wielkie. No i życzę Ci jeszcze dalej fajnego, miłego wieczoru i dobrego odbioru. A co do piosenek, to Frank Galan, Baila, Baila Mi. Vincent Gross, Exterior Brothers, Amore Mit Mio. To są piosenki, Ola, do Twojego wpisu, które przed chwileczką, żeś już zapowiadała, no a teraz ich posłuchamy. Dzięki i do zaś.

Pauline, schau mich bitte nicht so an. Nie patrz tak na mnie. A potem Mario, Maxim, Silvia Stern, oben, unten, überall. Góra, dół i wszędzie.

Ja, kochani, i tak dobiega końca ma dzisiejsza 3-godzinna audycja. Wielkie, wielkie dzięki za to, żeście byli, żeście mnie wpuścili do waszych domów z moją muzyką, za każde miłe słowo skierowane do nas na Radio Larmo. No i za wysłuchanie tych piosenek, jakie miałam na dziś przygotowane. Zapraszam na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów Radia Larmo, a jutro zapraszam na listę przebojów na BIS od godziny 18 do 20. Audycja ta poprowadzi Darek. Od godziny 20 zapraszam na audycję naszej Ewy Figlarki. No a w ciągu dnia możecie zajrzeć na ramówka, czy tam zajdą jakieś zmiany, bo wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Wszystko się może jeszcze wydarzyć. A za dziś jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę dobrej nocy, pięknych snów i radosnego i zdrowego przebudzenia o poranku. A pożegnam się piosenkami Andrei Berg, Schlaflose Nacht, Bezsenna Noc, Kalimeros, Schlaf in meinen Armen ein, Zaśnij w mych ramionach. No i będzie jeszcze trzecia piosenka, ale to już posłuchajcie. Dobranoc, papa, grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. Do usłyszenia.